Veran ciao indi kola pashti thri. Infani nkani kujokera kuno kutete. Ipo nkani zore ngaya ndine Noa Chirima Mpunga. Mlingo fumbi limene likupotedwa chifukwa cha kukomba malasha mboma la Mwatizi kutete. Ukonetsa kujepa masiku akumapetowa. Kujepako kwachitika chifukwa cha kuonjezera ntchito zoyang'anira malo amene amapangira zakupolitsa malasha zimenenso zikugwiridwa ndi gulu lopangidwa ndi akatswiri oyimira boma pa milandu akatswiri azamigodi azayilengedwe komanso atsogolera m'midzi ngakhale kuti pali kusintha kuonekeratu DC wa boma la Mwatizi Colin Peter akuti vutoli silinathe kwathunthu kutengera ndi zoyankhula ntsogoleriyu fumbi la malasha likupitirizambe kuoneka madera ena motero ndipo funika kupitiriza zintchito zoyang'anira ndi kuteteza chilengedwe izi amafotokozera katswiri wazayilungamo mdziko muno Americo Letela amene wagwira ntchito m'bomalo lachinayiri pa nthawiyo Americo Letela anati sikunayenera kufulumira kupereka chigamulo pa nkhani yakuononga chilengedwe m'boma la Mwatizi chifukwa nkhani idzafufuzidwanso ndi akatswiri ena akunduna. Mlembi amene akuimira boma la dziko lino mchigawo chatete wati alokondwa ndi mmene anthu amboma la Zumbu akugwirira zintchito zaulimi. Kutengera ndi ziyankhula Christina Mafumu, anthu ambomalo akugwira ntchito mogwirizana ndi malangizo aboma ofuna kuonjezera ulimi ndi cholinga cha kuonetsetsa kuti chakudya chikupezeka chokwanira. Mlembiyu amene wagwira ntchito mdera limeneli la mchigawo chatete wapempha anthu kuti asagulitse zokolola zonse pofuna kupewa njala mtsogolo. Chimodzimodzinso mlembi amene akumira boma la dziko lino kutete wapempha anthu amboma la Zumbu kuti asunge bata ndi mtendere chifukwa ndi zimene zimalimbikitsa chitukuko chadera ndi dziko. Kutengera ndi zankhula Christina Mafumu kuyenda mwaufulu kwa anthu ndi katundu siyanasiyana komanso kuonjezeka kwa zokolola zikuchitika chifukwa cha bata ndi mtendere zimene zikupezeka mchigawo ndi mdziko muno. Mlembi amene akuimira boma la dziko lino kutete wapemphanso anthu amboma la Zumbu kuti azikhala njeru ndi anthu amene akufuna kusokoneza bata ndi mtendere kufalitsa mthenga unama ndi cholinga chobwezera pambuyo chitukuko ndi moyo wabwino wa anthu. Ndipo nduna yona zaulimi chilengedwe ndi usodzi mdziko muno yagwira ntchito laisanuli mboma la Kalabasa kutete ndi cholinga chakuona mmene zikuyendera zintchito za maprojekiti a usodzi ulimi ndi ntchito za mafactory. Kushitima likulu la bomalo Robert Albino anakaonanso mmene zikuyendera zintchito za projekiti ya Trench Format imene inakhazikitsidwa ndi kulandira thandizo la kampani ya Hidroelectrica di Calabasa Magasi Vem ndi kuthandizira misika yapakati pa dziko lino. Chimodzimodzi inayendera malo aulimi ndi mafactory othandizidwa ndi kampani yona za magetsiyo. Cholinga chinanso cha ulendo wa mtsogoleriyu ndi chakuona lero kali imene factory yona zafoja ikugwirira zintchito zake mchigawo chatete ndi kuthandizira pa chirokoko cha dziko lino. Mlembi wa mkulu wa bunge la amayi OMM wayamikira mmene amayi akutengerapo mbali pa zintchito za midzi komanso pa chirokoko cha chuma ndi moyo wa anthu mdziko muno. Sidalia Shauki wayamikira kulimbika kwa amayi pa ntchito zimene akuchita m'midzi yawo pofuna kukwanilitsa kudziyimira pawokha pa nkhani ya zachuma. Mlembi wa mkulu wa OMM wati alokondwa ndi mmene amayi akupangira magulu osiyanasiyana chifukwa ndi m'modzi mwa njira zothandiza pakudzilemba ntchito komanso kupeza ndalama zothandizira mabanja awo. Kwa masiku atatu Sidalia Shauki wagwira ntchito maboma amakanga Angonia komanso munzinda watete ndipo pagulu la zintchitozo wotsogolera msonkhano padera wa alimbi a OMM kumaboma pofuna kuyang'anira ndi kuthandizira kayendedwe ka zintchito za bungweri. Ndalama zoposera $20 million ndi kanji zoperekedwa ndi Fundo Climatico Verde tumbalona zenyengo zigwiritsidwa.